0: zobaczyć nas.
1: Tego się teraz słucha.

0: Dwie minuty po szóstej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze, potem trochę spokoju i znów upalnie. Za chwilę o pogodzie. Potem rok prezydentury oczami prezydenta Karola Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i areny europejskich rozgrywek piłkarskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać w zależności od regionu, albo do rana, albo do popołudnia. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal będą możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
3: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
2: W poniedziałek upał zagości w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury, 42,2. Tyle zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
4: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
2: Prezydent w czasie wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytucji rozpocznie się od nowa. To też drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Pogrzeb dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień, 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6-2, 6-1. W 1/8 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Glasgow Rangers 2-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Także w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvik z Wysp Owczych 1-0. Piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby. To trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji. A GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Piąty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne poprowadzi dziś z Opola na górę Kociesz w Beskidzie Małym. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, zwycięzca wczorajszego odcinka na Orlinku w Karpaczu.

0: Jest godzina 6:31.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 dzień sierpnia. W 1966 roku premierowo wyemitowano film krótkometrażowy Chciałbym się ogolić. W roli głównej wystąpił urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Chciałbym się ogolić.
4: Bardzo proszę.
3: Postawiłem tutaj samochód, czy nikt nie wyjeżdża z podwórka?
2: W 2012 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski wywalczył złoto Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
5: Tomasz Majewski ogłasza teraz figer, jest mistrzem olimpijskim.
2: W tym samym dniu piąty był urodzony w Żurominie Piotr Małachowski w rywalizacji dyskoboli. W 2016 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk zadebiutował w belgijskim klubie Anderlecht, strzelając debiutancką bramkę i zaliczając asystę. Urodzili się w 1878 roku w Mławie Ludwik Janowski, historyk kultury i oświaty. W 1879 roku ksiądz Marceli Dorszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, inicjator polskich organizacji patriotycznych, Katolickiego Związku Kobiet i Katolickiego Związku Ludowego dla Działdowa. Dalsze losy nieznane. W 1904 roku Leon Michalski, urzędnik, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Karlsoldau w Działdowie. Dalsze losy nieznane. W 1907 roku w Brodnicy Ludwik Grzemski, działacz społeczny, aktywny w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i Związku Harcerstwa Polskiego. W 1921 roku Bożena Wilamowska związała się z Działdowem za sprawą działalności społeczno-kulturalnej jej matki. Skupiała się na sprawach mazurskich, starając się na łamach polskiej prasy powojennej prostować wszelkie nieścisłości związane z historią regionu i roli Mazurów w jego powojennym funkcjonowaniu. W 1945 roku w Przesnyszów Włodzimierz Chmielewski, wioślarz, olimpijczyk z Montrealu. W 1975 roku Tadeusz Drzazga, sztangista, olimpijczyk z Aten, wywalczył srebrny medal Mistrzostw Świata w kategorii do 91 kg. Reprezentował Mazowie Ciechanów i Iskrę Białogard. W 1988 roku w Mławie Rafał Grzelak, piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika, grał m.in. w Wiśle Płock.
6: Tam się będziemy skupiać bardziej na aspektach piłkarskich, już szlifować głównie taktykę.
2: Zmarli w 1900 roku Antoni Wincenty Mieszkowski, urodzony w Kozłowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, dziennikarz i literat. W 1905 roku Jerzy Józef Szembek, biskup płocki. W 1951 roku Antoni Kłossek, lekarz powiatowy w Mławie. W 1971 roku ksiądz Franciszek Mantej, urodzony w Zabrowie w gminie Górzno w powiecie brodnickim, filozof, religiolog. W 1993 roku w Przesnyszu Arseniusz Jermoliński, porucznik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, kawaler orderu Virtuti Militari. Początek wojny zastał go w Szulmierzu w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim. W późniejszym okresie wraz ze swoją kompanią wycofał się do Modlina i dalej do Warszawy. Ożenił się z Marią Jaworską z Bogatego w gminie Przasnysz i osiadł w Przasnyszu. Został pochowany na cmentarzu w Bogatem. 1 września 2013 roku w Alei Zasłużonych w Parku Dydaktycznym w Rostkowie został odsłonięty jego pomnik. Otwarto również poświęconą mu wystawę. W 1995 roku Władysława Pol, nauczycielka w powiecie działdowskim, w Myślętach w gminie Działdowo, na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada i Żabinach w gminie Rybno.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Ależ, moi drodzy państwo, to musi być dobry dzień, bo to dzisiaj nie dość, że piątek, to jeszcze szczęśliwa liczba, nie, cyfra, szczęśliwa cyfra, czyli siódemka w kalendarzu. Siódmy dzień sierpnia w Radiu 7 i siódma na zegarach, lepiej być nie mogło.

0: Mamy dla Państwa teraz najnowsze wiadomości o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 40 domów bez prądu. Podejrzenia padają na wojskowy śmigłowiec. Wichura wywracała żaglówki na jeziorze Nawałnice w Warmińsko-Mazurskiem. Mniej smażonego, więcej warzyw. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy. Mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
3: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
2: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych, opartych m.in. na diecie tzw. planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji ProWeg.
4: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
2: Z posiłków nie zniknie mięso.
4: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
2: A dzieci niejedzące mięsa będą miały zapewniony inny posiłek. Tymczasem polska kiełbasa zyskała uznanie w Europie. Kiełbasa pradziada z Dukli znalazła się w unijnym rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Oznacza to ochronę nazwy na terenie całej wspólnoty i prestiżowe miejsce wśród najbardziej charakterystycznych regionalnych produktów. Kiełbasa z Dukli jest 51. polskim produktem na tej liście.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Najlepsze nastroje w Białymstoku, tam bowiem Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers. Wynik ustalono już po 20 minutach meczu, a bramki zdobywali tylko piłkarze Jagiellonii. Skończyło się na 2-1, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: Mimo tego niefortunnego początku, bo ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, to szybko do tego meczu wrócili. I przy trochę lepszych decyzjach, trochę więcej może spokoju, może trochę więcej precyzji w niektórych sytuacjach i ten wynik mógłby być jeszcze lepszy.
5: W Lidze Europy ze zwycięstwa może się też cieszyć Lech Poznań, ale już nie ze stylu gry. Po męczarniach pokonał 1-0 KL Klaksvik z Wysp Owczych. Gorzej było za to w Lidze Konferencji, tam Raków zaliczył bezbramkowy remis ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka bez żadnych kłopotów pokonała 51. w rankingu WTA Wiktorię Golubic ze Szwajcarii, wygrywając 6-2, 6-1 w zaledwie godzinę i 7 minut. A w meczu o ćwierćfinał zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie w Karpaczu był holenderski kolarz Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 24., a dziś kolarzy czeka także górski etap i podjazd pod Kocierz, a start do piątego etapu odbędzie się w Opolu. Wielkie ściganie rozpocznie się o 11.30. Z kolei na trasie Tour de France kobiet dziewiąta była Dominika Włodarczyk, wygrała Kimberly Lacorte z Mauritiusu, ale trzecie miejsce w generalce utrzymała Katarzyna Niewiadoma.
7: Podczas Touru nie ma po prostu spokojnych etapów. Może przedostatni będzie luźniejszy.
5: A ten przedostatni etap dopiero w sobotę. W klasyfikacji generalnej wyścigu prowadzi Szwajcarka Marlen Reuser.
0: No to wreszcie odpoczniemy sobie troszkę od upałów. Dzisiaj na termometrach 25 stopni, to już za kilka godzin. Na razie średnia temperatura w regionie to 17 kresek na barometrze. Dzisiaj ciśnienie na razie w górnych granicach normy, ale rośnie, więc może być delikatnie podwyższone w ciągu dnia. Słońca dzisiaj sporo w ciągu dnia, chociaż poranek na ogół pochmurny, ale w ciągu dnia będzie lepiej. U pani Moniki w Otoczni w tej chwili na termometrze 18 stopni, bez wiatru, bez słońca, jak na razie, jak tutaj sama zresztą pisze. U pana Piotra w Nidzicy 16 stopni, chmury na niebie. Pani Iza, o proszę bardzo, w Nosorzewie Polnym, chociaż jest pogodnie, pani Iza pisze, że właśnie pogodnie w Nosorzewie i 17 stopni pokazuje termometr. No i jeszcze przenieśmy się do Górzna, u pani Bernadety w Górznie zachmurzenie, bez wiatru, wróbelki baraszkują na drzewach, żurawie pokrzykują na polach, a na termometrze teraz w Górznie 16 stopni. Radio 7. Już 7 po 7.

14 minut po godzinie 7, tyle pokazuje nasz radiowy zegar, a nasz radiowy kalendarz pokazuje, że to dzisiaj piątek, już 7 dzień sierpnia. Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan dzisiaj przyjmują życzenia imieninowe. Wszystkiego dobrego. Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara dzisiaj obchodzimy. Dzień pracownika opieki nad osobami starszymi. No i teraz tak, o 4:26 dzisiaj zaczęło świtać, o 5:06 wzeszło słońce, o 20:16 zachód słońca i o 21:06 dzisiaj zmierzch zapadnie, dużo tych szóstek, no to do odmiany 47 dni pozostało do jesieni. A na zegarze już prawie kwadrans po 7:00.

0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518-967-702.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jeszcze 27 minut po godzinie 7. Moi drodzy Państwo, Welski Park Krajobrazowy zaprasza na rowerową wyprawę, podczas której będzie można nie tylko aktywnie spędzić czas, ale także odkryć przyrodnicze i geologiczne tajemnice jednego z najcenniejszych zakątków naszego regionu.
1: Wycieczka Geotour została przygotowana z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy pokonają około 30 km drogami leśnymi, polnymi i asfaltowymi. O przebiegu wycieczki i atrakcjach na trasie opowiada specjalista do spraw turystyki i rekreacji Welskiego Parku Krajobrazowego Miłosz Nadgrabski.
2: Wzięcie udziału w naszym rajdzie rowerowym to nie tylko idealny sposób na spędzenie wolnego czasu, czy też okazja do uprawiania aktywności fizycznej, ale również poznanie malowniczych tras północno-wschodniej części Welskiego Parku Krajobrazowego pod kątem jego historii geologicznej oraz geomorfologicznej. W czasie naszej wycieczki odwiedzimy miejscowości takie jak Bladową, Turza Mała czy Koty, poznając przy tym tajemnice pomników przyrody na tym obszarze, ale również zagłębimy się w tajemnice ostatniego zlodowacenia, omawiając przy tym formy akumulacyjne lodowca, jak na przykład Łysa Góra, oraz poznamy również rzeźbotwórcze procesy działalności rzek, na przykładzie rzeki Wel. Po naszej wyprawie w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego na uczestników będzie czekać ognisko, przy którym zorganizujemy konkurs wiedzy ze wspomnianych zagadnień. Jak najbardziej są również przewidziane nagrody dla uczestników.
1: Wycieczka rowerowa odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia. Start o godzinie 10 sprzed siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu.
0: Polecamy Państwu bardzo ciekawe wydarzenie, a to już jutro, tak jak Państwu mówiliśmy. No dobrze, to co? Teraz 28 minut po godzinie 7 na naszym radiowym zegarze. Jak Państwu upływa ten piątek wspaniały? A wiadomo, piątek kojarzy nam się z weekendem, a to już za kilka godzin. Są tacy, którzy nie mogą się doczekać, tym bardziej, że rozpoczyna się kolejny sezon urlopowy. 28 po 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon

0: No, moi drodzy Państwo, patrzymy na zegar, a tutaj jeszcze tylko 12 minut brakuje do godziny 8. Jeśli Państwo na 8 do pracy, jakby to powiedzieć delikatnie, czasu pozostało niewiele, a w piątek nie wypada się spóźniać. No dobrze, moi drodzy Państwo, to co, to teraz przeniesiemy się do Ciechanowa. Dlaczego do Ciechanowa? Ano dlatego, że kolejny zabytek w Ciechanowie odzyska życie. Miasto pozyskało prawie 7 milionów złotych unijnego dofinansowania na remont budynku przy ulicy Powstańców Warszawskich. Po przebudowie będzie służył ten budynek seniorom.
1: Budynek od lat stoi pusty z powodu złego stanu technicznego. Teraz przejdzie kompleksowy remont i termomodernizację, a wokół niego powstanie zielona przestrzeń do rekreacji i aktywności. Zaplanowano m.in. ogrody użytkowe, szklarnię, strefę grillową oraz plenerową siłownię. W odnowionym obiekcie będą prowadzone zajęcia dla seniorów, spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalne. Na realizację inwestycji Ciechanów otrzymał blisko 7 milionów złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza. O znaczeniu tego projektu mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
2: To kolejna ważna inwestycja realizowana na osiedlu Bloki i kolejny krok w konsekwentnej rewitalizacji zabytkowych obiektów tej części Ciechanowa. Budynek przy ulicy Powstańców Warszawskich od lat był wyłączony z użytkowania z powodu bardzo złego stanu technicznego, dlatego tym bardziej cieszy nas pozyskanie blisko 7 milionów złotych unijnego dofinansowania na jego remont. Przywrócimy temu miejscu dawny charakter, jednocześnie nadając mu nową, ważną społecznie funkcję. Powstanie przestrzeń służąca seniorom, integracji mieszkańców i aktywnemu spędzaniu czasu, a zagospodarowane otoczenie stworzy atrakcyjne miejsce do rekreacji. To kolejny przykład, że konsekwentnie przywracamy do życia zdegradowane obiekty, nadając im nowe funkcje odpowiadające potrzebom naszych mieszkańców.
1: Cała inwestycja ma kosztować ponad 8 milionów złotych. Miasto przygotowuje dokumentację techniczną, a rozpoczęcie prac planowane jest na przyszły rok.
0: Za 9 minut 8.

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: A oto Polska i świat w piątek o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To była burzowa noc. Konar spadł na pielgrzymów. Wiatr wywracał łodzie. Oceny dziecka sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Prezydent zaprosił Polaków na dziedziniec pałacu. Podsumował pierwszy rok kadencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzania ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
2: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji z pisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
4: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
2: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło przed Pałac Prezydencki wiele osób. Wśród nich przeważali jego zwolennicy. Rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
5: Jakby pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
6: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
5: A ułaskawienie starucha?
7: Karol Nawrocki też nie jest idealny, każdy ma swoje wady.
8: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
2: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli, a trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu travellist.pl.
9: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
2: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Jednobramkowe zaliczki przed rewanżem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zanotowały Lech oraz Jagiellonia. Nerwowo było znów przy Bułgarskiej w Poznaniu, bo tam aż 81 minut trzeba było czekać, aż mistrz Polski strzeli bramkę mistrzowi z Wysp Owczych, KL Klaksvik, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen.
11: Wiedzieliśmy, że nie jest to łatwy rywal, bo grał wiele meczów w europejskich pucharach. Mieliśmy jakieś 4 duże okazje, ale to nie wystarczyło. Nie jest to więc świetny rezultat, ale nie jest też zły. Trudniejsze zadanie miała Jaga, tym bardziej, że już w czwartej minucie piłkę do własnej bramki w meczu z Rangersami skierował Guillerme Montoya. Kolejne 16 minut okazało się jednak decydujące, bo dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Kajetan Schmidt, a Jaga wygrała 2-1. Bez zaliczki za to w lidze konferencji Raków bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby, a trener Dawid Kroczek na pomeczowej konferencji dostrzegał mankamenty w grze swojego zespołu.
12: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny pod kątem właśnie organizacji gry i zadań na mecz, no myślę, że przygotowane były na równym poziomie.
10: Trener medalików myślami jest już przy rewanżu, w którym najprawdopodobniej zabraknie kapitana drużyny Frana Tudora, który odniósł kontuzję barku. Tylko rewanż na szczęście przed własną publicznością. wiadomością pozostał piłkarzom GKS-u Katowice, którzy przegrali 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Hubert Hurkacz dziś wieczorem powalczy o trzecie zwycięstwo w tenisowym turnieju w Montrealu. Jego rywalem będzie Holender Boutik van de Zandschulp. Obaj panowie do tej pory mierzyli się tylko raz 5 lat temu na francuskich kortach w Paryżu podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Po pięciosetowej batalii lepszy wówczas był Holender. Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek zajęły piąte miejsce w Paryżu na Mistrzostwach Europy w skokach synchronicznych do wody z trampoliny 3-metrowej. Najlepszym okazał się duet z Włoch.
0: Jak pisze pani Dorota, w Ciechanowie lekkie zachmurzenie, a na termometrze 18 stopni Celsjusza. I tak podobnie wygląda pogoda o poranku w naszym całym regionie. Ale temperatura dzisiaj wzrośnie do 25 stopni, czyli będzie gorąco, ale już nie upalnie. Dziś dużo słońca, chociaż poranek jeszcze w wielu miejscach taki troszkę niewyraźny, ale później będzie już lepiej. Dziś również ciśnienie atmosferyczne na razie jeszcze w górnych granicach normy, ale później może być delikatnie podwyższone. Radio 7. 6 po 8.

14 minut po godzinie 8 to budzi Was poranne Radio 7 w piątek 7 sierpnia. Dzień dobry tym wszystkim, którzy po 8 dzień rozpoczynają. To ja teraz pozdrowię jeszcze dzisiejszych solenizantów, a dzisiaj są nimi Dorota, Klaudia, Konrad i jeszcze Kajetan. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Czuję, że wieczorem będzie świętowane. Dzisiaj Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Też proszę o tym święcie pamiętać. O 4.26 dzisiaj świtało, o 5.06 wschód słońca, 20.16 zachód słońca. No i zmierzch dzisiaj, moi drodzy Państwo, 4 minuty przed 21, a do jesieni 47 dni pozostało.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: I tak powoli dochodzi już w 8:30. Powiat żuromiński stawia na aktywizację seniorów. Samorząd pozyskał dofinansowanie na nowy projekt skierowany do mieszkańców. W programie między innymi znajdą się zajęcia i spotkania integracyjne.
1: Powiat żuromiński otrzymał 40 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu dla seniorów. Z własnych środków dołoży jeszcze 13 tysięcy. W przedsięwzięciu weźmie udział około 150 mieszkańców. Projekt jest obecnie na etapie organizacyjnym, a wkrótce na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie pojawi się ogłoszenie o naborze uczestników. O planowanych działaniach mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
2: Tutaj zaangażowaliśmy takie formy organizacyjne, sformalizowane, a więc bierze udział Rada Seniorów Powiatu Żuromińskiego, Stowarzyszenie Aktywny Senior Bierzunianki, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy też Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów. Oczywiście nie jest to grupa zamknięta, także wszyscy inni starsze osoby będą mogły w tym projekcie wziąć udział. A co tam zamierzamy? A więc takie warsztaty edukacyjne, wyjazd integracyjny, też będą zajęcia ruchowe na pływalni, sporo takich działań informacyjnych, promocyjnych, związanych z życiem już w takim trochę senioralnym okresie. Seniorzy są bardzo aktywni i ta grupa tych osób aktywnych jest coraz większa. Nawet śmiem powiedzieć, że chyba są bardziej aktywni niż ci młodsi, bo to widzimy ich zaangażowanie i aktywność w tym wieku już senioralnym jest zdecydowanie większa.
1: Nabór do projektu rozpocznie się po opublikowaniu szczegółowych informacji przez Starostwo Powiatowe. Organizatorzy zachęcają seniorów do śledzenia strony internetowej urzędu.
0: Polecamy też Państwu. A teraz, moi drodzy Państwo, patrzę jeszcze w kalendarz. 7 dzień sierpnia, zaczyna się za kilka godzin weekend, a w ten weekend wszystkie drogi prowadzą do Sierpca. Dlaczego? O tym powiemy już wkrótce. W 8:30.

0: Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C. Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: 13 minut brakuje do godziny 9, 7 dzień sierpnia, to znaczy, że dzisiaj, moi drodzy Państwo, rusza Kasztelański Festiwal Smaków, jak co roku w sierpcu, w tym roku to już edycja 9, dzisiaj Rap Festiwal, a te główne koncerty, darmowe koncerty jutro i pojutrze, Radio 7 też tam będzie na miejscu.
1: Tegoroczny Kasztelański Festiwal Smaków potrwa od 7 do 9 sierpnia. Organizatorzy przygotowali koncerty gwiazd, strefę gastronomiczną, wesołe miasteczko, stoiska wystawców oraz atrakcje dla całych rodzin. W programie znalazły się również konkurs kulinarny Sierpecki Smak i wystawa zabytkowych samochodów oraz motocykli. O muzycznych atrakcjach tegorocznej edycji mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
2: Kolejny rok, kolejna edycja wyjątkowego wydarzenia, które łączy miłośników zarówno hip-hopu, jak i pozytywnej energii. To wszystko w sierpcu. Przypomnę, Sierpecki Rap Festival, czyli pierwszy dzień naszej trzydniowej imprezy. Impreza biletowana. W tym dniu wystąpi Kenke, Paluch, Kac Blagane i Sarius. To odbędzie się 7 sierpnia. A 8 i 9 sierpnia to Kasztelański Festiwal Smaków. Dwa dni pełne muzyki, smaków, emocji. I tutaj koncerty największych gwiazd, czyli ich troje, Sibul oraz Magda Bereda. A na niedzielę D-Bomb, Skolim, André. A do tego kilku lokalnych wykonawców, którzy będą przygotowali tak zwany support dla tych właśnie gwiazd. Koncerty, regionalne jedzenie, to głównie w sobotę, chociaż przez 3 dni będą otwarte również nasze stoiska. Produkty lokalnych wystawców, strefa relaksu, strefa gastronomiczna, także serdecznie zapraszamy. A i Radio 7 będzie mogło z Państwem spędzić te 3 dni w fantastycznej atmosferze, jak zresztą co roku. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowsze Serce Polski i tutaj serdeczne podziękowania, bo od wielu lat wspiera finansowo tą inwestycję, ale również dziękujemy wielu sponsorom, którzy są z nami.
1: Najwięcej festiwalowych wydarzeń zaplanowano na sobotę i niedzielę, a wstęp na wszystkie atrakcje w tych dniach będzie bezpłatny. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia i będziemy nadawać relację prosto z festiwalu.
0: Mam nadzieję, że Państwo się wybierają. Jeśli nie, warto słuchać radia w tym weekendzie, który przed nami, w ten weekend, tak chyba powinienem powiedzieć. Za 10:09.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Piątkowe poranne Radio 7 to już jest prawie dziewiąta.

0: A oto piątek o 9:00 w kraju i na świecie.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Kierowcy utknęli pod Bydgoszczą. Burze na wschodzie i południu Polski, ulewy i grad. Najważniejsze, by dobrze się wyspać. Za chwilę teoria kalifornijskich naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Koło Bydgoszczy na trasie S5 jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
3: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
2: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
4: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców, wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy, to PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
5: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
4: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
6: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
2: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
7: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
2: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Arabskie piękności wracają do Janowa Podlaskiego. Zaczyna się słynny pokaz koni arabskich. Zaprezentuje się ponad 120 najpiękniejszych koni z Polski. Najlepsze z nich powalczą o prestiżowe tytuły czempionów, a kulminacją będzie aukcja Pride of Poland. Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Uwagę przyciągają też El Bella i Ogier Erantis. Dobry sen ważniejszy niż dieta. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii twierdzą, że jakość snu ma większe znaczenie niż dieta, aktywność fizyczna czy ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Zależność była szczególnie widoczna u młodych osób zmagających się z lękiem i depresją. Nastolatkowie, którzy dobrze śpią, osiągają lepsze wyniki w szkole i mają mniej problemów w relacjach z rówieśnikami.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubic ze Szwajcarii. Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już na korcie praktycznie wszystko i Polka ku uciesze Polonii w Toronto wygrała 6-2, 6-1.
9: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
8: Mówiła tuż po spotkaniu Świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Jak kończyć karierę, to tylko w finale. Tak może o sobie powiedzieć Alicja Rosolska. Wraz z Martyną Kubką awansowały do finału gry podwójnej podczas tenisowego Polish Open, rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. W półfinale Kubka i Rosolska wygrały z japońską parą Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7 i 10-7. W finale rywalkami Kubki i Rosolskiej będą Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith. Ze zmiennym szczęściem grały za to nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Z kompletu punktów i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia. Polonia oraz Lech. Gorzej było w lidze konferencji. Raków zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Przed nami za to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trochę okrojona, bo część klubów grających właśnie w europejskich pucharach poprosiła o przełożenie spotkań. I tak do skutku nie dojdą zaplanowane na niedzielę potyczki Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin oraz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Mecz chciałby przełożyć także trener Lecha Nils Frederiksen. Dziś za to jedno spotkanie pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa zagrają z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w Krakowie przy Reymonta o 20:30.
0: Dziś na termometrach 25 stopni Celsjusza, dzisiaj dużo słońca na niebie, chociaż poranek taki nie do końca jeszcze wyraźny wszędzie. Teraz około 20 stopni pokazują termometry, na barometrze jest nieźle, ale ciśnienie rośnie, więc po południu mogą być wartości już nieco podwyższone. Teraz 6 po 9. Ja mówię Państwu do usłyszenia i życzę udanego weekendu. Będę z Państwem też jutro po południu. Będziemy relacjonować to wszystko, co dzieje się w sierpcu na 9. Kasztelańskim Festiwalu Smaków.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 dzień sierpnia. W 1966 roku premierowo wyemitowano film krótkometrażowy Chciałbym się ogolić. W roli głównej wystąpił urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Chciałbym się ogolić.
4: Bardzo proszę.
3: Postawiłem tutaj samochód, czy nikt nie wyjeżdża z podwórka?
2: W 2012 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski wywalczył złoto Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
5: Tomasz Majewski ogłasza teraz speaker, jest mistrzem olimpijskim.
2: W tym samym dniu piąty był urodzony w Żurominie Piotr Małachowski w rywalizacji dyskoboli. W 2016 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk zadebiutował w belgijskim klubie Anderlecht, strzelając debiutancką bramkę i zaliczając asystę. Urodzili się w 1878 roku w Mławie Ludwik Janowski, historyk kultury i oświaty. W 1879 roku ksiądz Marceli Dorszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, inicjator polskich organizacji patriotycznych, Katolickiego Związku Kobiet i Katolickiego Związku Ludowego dla Działdowa. Dalsze losy nieznane. W 1904 roku Leon Michalski, urzędnik, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Karlsoldau w Działdowie. Dalsze losy nieznane. W 1907 roku w Brodnicy Ludwik Grzemski, działacz społeczny, aktywny w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i Związku Harcerstwa Polskiego. W 1921 roku Bożena Wilamowska związała się z Działdowem za sprawą działalności społeczno-kulturalnej jej matki. Skupiała się na sprawach mazurskich, starając się na łamach polskiej prasy powojennej prostować wszelkie nieścisłości związane z historią regionu i roli Mazurów w jego powojennym funkcjonowaniu. W 1945 roku w Przesnyszów Włodzimierz Chmielewski, wioślarz, olimpijczyk z Montrealu. W 1975 roku Tadeusz Drzazga, sztangista, olimpijczyk z Aten, wywalczył srebrny medal Mistrzostw Świata w kategorii do 91 kg. Reprezentował Mazowie Ciechanów i Iskrę Białogard. W 1988 roku w Mławie Rafał Grzelak, piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika, grał m.in. w Wiśle Płock.
6: Tam się będziemy skupiać bardziej na aspektach piłkarskich, już szlifować głównie taktykę.
2: Zmarli w 1900 roku Antoni Wincenty Mieszkowski, urodzony w Kozłowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, dziennikarz i literat. W 1905 roku Jerzy Józef Szembek, biskup płocki. W 1951 roku Antoni Kłossek, lekarz powiatowy w Mławie. W 1971 roku ksiądz Franciszek Mantej, urodzony w Zabrowie w gminie Górzno w powiecie brodnickim, filozof, religiolog. W 1993 roku w Przesnyszu Arseniusz Jermoliński, porucznik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, kawaler orderu Virtuti Militari. Początek wojny zastał go w Szulmierzu w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim. W późniejszym okresie wraz ze swoją kompanią wycofał się do Modlina i dalej do Warszawy. Ożenił się z Marią Jaworską z Bogatego w gminie Przasnysz i osiadł w Przasnyszu. Został pochowany na cmentarzu w Bogatem. 1 września 2013 roku w Alei Zasłużonych w Parku Dydaktycznym w Rostkowie został odsłonięty jego pomnik. Otwarto również poświęconą mu wystawę. W 1995 roku Władysława Pol, nauczycielka w powiecie działdowskim, w Myślętach w gminie Działdowo, na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada i Żabinach w gminie Rybno.
7: Tu Radio 7.

Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9 Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi ich troje: Sibul, Andrę, Magda

0: i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Tustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Trama. Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702. Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram 1,99 zł przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 10.
0: To są wiadomości Radia 7.
7: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali Gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
8: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
7: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
9: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
7: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
10: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
7: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
11: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
7: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i Policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
12: Cóż nam udało się odnaleźć?
13: Czyżby?
12: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego, ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
14: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
12: Tak, można by tak nazwać.
14: Siup do koszyka i idziemy dalej.
7: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Radni zdecydowali, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miliony na rozwój bazy sportowej. A na koniec sprawdzimy program kolejnego Mazopikniku, tym razem dobra zabawa w budach zasinnych. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Co roku samorząd województwa przeznacza środki na realizację inicjatyw wybranych przez mieszkańców. Projekty są opracowywane i zgłaszane przez Mazowszan, a te, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają dofinansowanie na realizację. Głosowanie potrwa do 7 września, a udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy województwa, także dzieci. Do głosowania na projekty regionalne i ogólnowojewódzkie zachęca marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Rozpoczęło się głosowanie. Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty do zdobycia w sumie 30 milionów złotych. Zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych.
2: BOM cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Mazowsza, dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
4: Samorząd Województwa Mazowieckiego jako jeden z samorządów regionu mazowieckiego ma swój budżet obywatelski. Budżet obywatelski dla Mazowsza, czyli tak zwany BOM. Serdecznie zapraszamy do głosowania na poszczególne projekty, oczywiście te, które Państwa sercu są miłe.
2: W regionie ciechanowskim wybierać można spośród 32 projektów, natomiast w puli ogólnowojewódzkiej znalazło się ich 59. Więcej informacji na stronie bom.mazowia.pl.
1: Co w naszym regionie?
2: Miliony na infrastrukturę sportową. Sejmik Województwa Mazowieckiego na ostatniej sesji zatwierdził listę beneficjentów Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2026. Na program realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Mazowsze przeznaczy niemal 30 milionów złotych. O szczegółach marszałek Adam Struzik.
3: Kolejny rok z rzędu realizujemy wspólnie z Ministerstwem Sportu wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na terenie województwa mazowieckiego. Pieniądze pochodzą w 60% albo z Ministerstwa Sportu, albo z samorządu województwa. Beneficjenci dokładają 40%. Przeznaczamy na to około 30 milionów.
2: Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt inwestycji sportowych, w tym boiska, sale gimnastyczne, pływalnie czy bieżnia lekkoatletyczna. Mieszkańcy Mazowsza uzyskają lepsze dostępy do aktywności fizycznej, dodaje członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
5: To bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców całego Mazowsza. Myślę, że to zadowolenie beneficjentów, czyli gmin i powiatów, ale przede wszystkim mieszkańców Mazowsza, którzy będą mieli nową infrastrukturę sportową, nowoczesną i przede wszystkim zwiększymy tę dostępność do uprawiania sportu.
2: Środki zostaną przeznaczone na łącznie 42 inwestycje w naszym województwie.
1: Czy wiesz, że...
2: 7 milionów złotych z programu Mazowsze Pomaga przekazał samorząd województwa dwóm warszawskim dzielnicom na przebudowę i modernizację placówek edukacyjnych. O szczegółach tych inwestycji wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
6: Ursynów to remont, modernizacja przedszkola, natomiast dzielnica Wola gruntowna, przebudowa, też modernizacja szkoły. W obu przypadkach samorząd województwa mazowieckiego desygnował na ten cel po 3,5 miliona złotych. Życzymy beneficjentom sprawnej i szybkiej realizacji, rozliczenia projektów.
2: Szkoła podstawowa przy ulicy Elekcyjnej zostanie powiększona o nowe skrzydło, a na Ursynowie przedszkole przejdzie gruntowne remont. Obie placówki staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. O znaczeniu dofinansowania dla Ursynowa mówi burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa.
7: Przedszkole przy ulicy Kajakowej, które znajduje się na tak zwanym Zielonym Ursynowie i tam rzeczywiście te potrzeby są niezmienne i cały czas mamy bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Od 1 września 2027 to przedszkole ponownie będzie pełne. Dotychczas dzielnica Ursynów to jest ponad 26 milionów złotych uzyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.
2: W tym roku samorząd województwa w ramach programu Mazowsze Pomaga przeznaczy łącznie ponad 200 milionów złotych na inwestycje w regionie.
1: Warto wiedzieć.
2: wsparcie finansowe dla uzdolnionych uczniów z Mazowsza. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził regulamin przyznawania stypendiów naukowych na lata 2026-2029. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz liceów będą mogli otrzymać jednorazowo ponad 7 tysięcy złotych na swój rozwój. O szczegółach i warunkach programu mówiła Magdalena Nowacka, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które jeszcze nie składały na takie stypendium wniosku. W kwestii kryteriów społeczno-ekonomicznych one się nie zmieniły. Tu się bierze pod uwagę dochód na jednego członka rodziny. Znaczy, to jest uczeń z rodziny wielodzietnej, czy jest na przykład uczeń, gdzie jest wskazana niepełnosprawność oraz średnia ocen.
2: Pieniądze będzie można przeznaczyć na różnorodne pomoce naukowe, podręczniki, kursy językowe czy też laptopy. W zależności od wybranego przez ucznia obszaru zainteresowań, wyjaśnia radna województwa Magdalena Nowacka.
8: Uczeń wybiera kategorię, z czego będzie się specjalizował, czyli z czego będzie na przykład poszerzał swoją wiedzę. Jeżeli na przykład wybiera język obcy, może sobie zakupić kurs językowy, może wykupić sobie na przykład wyjazd w szkołę językową. To jest poszerzanie tego, co już uczeń, można powiedzieć, umie, jest tego naprawdę wybitny, ale jeszcze chciałby taką wiedzę koneserską posiąść.
2: Stypendium finansowane jest ze środków samorządowych i państwowych, a także dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny weekend i kolejny Mazopiknik. Tym razem w sobotę 8 sierpnia impreza odbędzie się w Budach Zosinych, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na uczestników czeka wiele atrakcji, podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
9: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 8 sierpnia zapraszamy do miejscowości Budy Zosine w gminie Jaktorów na Mazopiknik. Tego wieczoru gwiazdą będzie Landberry.
2: Mazopiknik w Budach Zosinych odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, w godzinach od 13 do 22 przy ulicy Armii Krajowej.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
10: Reklama.
11: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
12: Rolniku, hodowco, Tefa Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. Tefa Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.

0: Kupisz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C. Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierps, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Będzymin, ulica Morgowa 14.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Rek

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego. W szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba. Dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin. Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
3: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
2: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
4: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
5: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
4: Posiłków nie zniknie mięso.
5: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
4: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
2: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
6: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
2: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę, zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
7: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
2: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi. Ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości 6-krotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę. Bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku. I państwowy dziennik coraz bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom Warmińsko-Mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
2: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleskiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu, wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
2: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
5: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
2: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
3: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
6: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9 Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi Ich Troje, Sibul,

0: Atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kilogramów. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych. Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek, młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
3: Apelujemy o rozwagę nad wodą, nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania to tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
2: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
4: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
5: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach?
4: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
2: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.
9: Brawo!

0: Reklama. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
1: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508-139-247. 508-139-247.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod auto. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Powiemy też o największym w Europie posągu Matki Boskiej. Paulina Nawrocka. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
3: Przeprowadzono eksperyment. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
2: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
4: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
2: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików Kujawsko-Pomorskim zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
5: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę nr 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
2: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: Super okazje dla Ciebie w Kram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu. Powiemy też o korkach na A1 i jak je ominąć. Paulina Nawrocka. Blisko 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
3: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
2: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
4: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
5: Krótko po tym, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
2: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
6: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
2: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na Twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram 1,99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wstrzymane przyjęcia w rzeszowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze. I dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola. Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
3: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności. Nawet we własnych portfelach, między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef Związkowców Poczty Robert Czysz.
4: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
3: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
4: No w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
3: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
2: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
2: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tzw. sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 dzień sierpnia. W 1966 roku premierowo wyemitowano film krótkometrażowy Chciałbym się ogolić. W roli głównej wystąpił urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Chciałbym się ogolić.
4: Bardzo proszę.
3: Postawiłem tutaj samochód, czy nikt nie wyjeżdża z podwórka?
2: W 2012 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski wywalczył złoto Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
5: Tomasz Majewski ogłasza teraz speaker, jest mistrzem olimpijskim.
2: W tym samym dniu piąty był urodzony w Żurominie Piotr Małachowski w rywalizacji dyskoboli. W 2016 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk zadebiutował w belgijskim klubie Anderlecht, strzelając debiutancką bramkę i zaliczając asystę. Urodzili się w 1878 roku w Mławie Ludwik Janowski, historyk kultury i oświaty. W 1879 roku ksiądz Marceli Dorszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, inicjator polskich organizacji patriotycznych, Katolickiego Związku Kobiet i Katolickiego Związku Ludowego dla Działdowa. Dalsze losy nieznane. W 1904 roku Leon Michalski, urzędnik, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Karlsoldau w Działdowie. Dalsze losy nieznane. W 1907 roku w Brodnicy Ludwik Grzemski, działacz społeczny, aktywny w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i Związku Harcerstwa Polskiego. W 1921 roku Bożena Wilamowska związała się z Działdowem za sprawą działalności społeczno-kulturalnej jej matki. Skupiała się na sprawach mazurskich, starając się na łamach polskiej prasy powojennej prostować wszelkie nieścisłości związane z historią regionu i roli Mazurów w jego powojennym funkcjonowaniu. W 1945 roku w Przesnyszu Włodzimierz Chmielewski, wioślarz, olimpijczyk z Montrealu. W 1975 roku Tadeusz Drzazga, sztangista, olimpijczyk z Aten, wywalczył srebrny medal Mistrzostw Świata w kategorii do 91 kg. Reprezentował Mazowie Ciechanów i Iskrę Białogard. W 1988 roku w Mławie Rafał Grzelak, piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika, grał m.in. w Wiśle Płock.
6: Tam się będziemy skupiać bardziej na aspektach piłkarskich, już szlifować głównie taktykę.
2: Zmarli w 1900 roku Antoni Wincenty Mieszkowski, urodzony w Kozłowie w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, dziennikarz i literat. W 1905 roku Jerzy Józef Szembek, biskup płocki. W 1951 roku Antoni Kłossek, lekarz powiatowy w Mławie. W 1971 roku ksiądz Franciszek Mantej, urodzony w Zabrowie w gminie Górzno w powiecie brodnickim, filozof, religiolog. W 1993 roku w Przasnyszu Arseniusz Jermoliński, porucznik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, kawaler orderu Virtuti Militari. Początek wojny zastał go w Szulmierzu w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim. W późniejszym okresie wraz ze swoją kompanią wycofał się do Modlina i dalej do Warszawy. Ożenił się z Marią Jaworską z Bogatego w gminie Przasnysz i osiadł w Przasnyszu. Został pochowany na cmentarzu w Bogatem. 1 września 2013 roku w Alei Zasłużonych w Parku Dydaktycznym w Rostkowie został odsłonięty jego pomnik. Otwarto również poświęconą mu wystawę. W 1995 roku Władysława Pol, nauczycielka w powiecie działdowskim, w Myślętach w gminie Działdowo, na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada i Żabinach w gminie Rybno.
7: Tu Radio 7.

Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9 Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi ich troje: Sibul, Andrzej,

0: Maki, atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
0: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach. Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
3: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
2: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
4: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
5: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
4: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem Van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
2: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20:00.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie. Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
9: Radio 7.

0: Reklama.
1: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
5: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram 1,99 zł przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Kolejny ostry wypadek na hulajnodze w ciężkim stanie nastolatka. Za chwilę też o sposobie pewnego kierowcy na walkę z upałem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zalane piwnice i powalone drzewa. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży.
3: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
2: Podczas burz deszcz zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu 13-latka z Wągrowca, która wczoraj wraz z kolegą wywróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali bardzo szybko ścieżką pieszo-rowerową. Dziewczynka, w odróżnieniu od kolegi, który kierował pojazdem, nie miała na głowie kasku, mówi Malwina Szuman z wągrowieckiej policji.
4: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
2: Chłopiec już opuścił szpital. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory tworzą się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotykają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
5: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
2: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy, co jednak jest niezgodne z regulaminem. Mężczyzna wpadł podczas kontroli klimatyzacji, mówi Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
6: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
2: Kierowcy ustnie zwrócono uwagę, zatrudniająca go firma dostała kilkuset złotową karę, a warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza jednak w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku Lise Klaveness apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Hubert Hurkacz i Iga Świątek to nasi ostatni tenisiści, którzy grają jeszcze w kanadyjskich turniejach, w Montrealu i w Toronto. Teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrali i co ciekawe, było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Więcej o tych spotkaniach Błażej Kulesza.
8: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Kiss, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
9: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
8: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz, tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
7: A mecz Polaka i Holendra powie... powinien rozpocząć się po godzinie 20. Tymczasem znamy już finalistki turnieju rangi WTA 125 rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. O tytuł zagrają tam jutro Czeszka Gabriela Knudson i Amerykanka Carol Yang Suchli. Pierwsza pokonała Bułgarkę Eliza Rejaniewą 7-6, 6-2, a druga Czeszkę Wendulę Waldmanową 6-2, 6-2.

0: Smart Stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9 Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi ich troje: Sibul, André, Magda Bereda, Skolim i D-Bomb. Do tego regionalne smaki, atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę o rządowych pomysłach na zużyte opony. Potem policjanci o fałszywych inwestycjach w sieci. Będzie też dzban z XVII-wiecznymi monetami znaleziony na Mazowszu. Marcin Krzemiński. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających opony na rynek i uporządkować system ich recyklingu. Szymon Kępka.
3: Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale też za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dzisiaj zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale nie w 100%. W wielu przypadkach trafiają one także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie jeszcze trzeba uszczelnić ten system? Andrzej Kubik, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.
4: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych. Ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
3: Resort klimatu prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku, a nie trafiało na przykład do środowiska.
2: Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci 37-letniego obywatela Polski, który zmarł po interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Śledztwo ma wyjaśnić, czy funkcjonariusze, obezwładniając awanturującego się Polaka, działali zgodnie z przepisami i procedurami. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne. Później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu inwestycyjnego, było już za późno.
5: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
2: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie jutro swoją pierwszą wizytę w Serbii. Ma spotkać się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Ciekawe odkrycie pod Nowym Dworem Mazowieckim. Poszukiwacz w lasach nowodworskich znalazł gliniany dzban wypełniony monetami z czasów Zygmunta III Wazy. Wśród nich są cenne orty i trojaki. Znalezisko trafiło do konserwatora zabytków.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7. etap wyścigu kolarskiego Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kocierz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe Mistrzostwa Świata Siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju, Aluron CMC Warta Zawiercie. Wieczorem startuje trzecia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Na początek kibice zobaczą pojedynek Wisła kontra Wisła. O 20.30 Biała Gwiazda podejmie w Krakowie zawodników z Płocka. Tymczasem w europejskich pucharach nasze kluby grały w kratkę. Choć Lech i Jagiellonia swoje pierwsze spotkania w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy wygrały. Więcej o tym Błażej Kulesza.
7: Jagiellonia w Białymstoku pewnie pokonała Rangersów 2-1, chociaż wszystkie trzy bramki, w tym jedną samobójczą, zdobywa piłkarze Jagi i to w ciągu 21 minut. Do rewanżu podobieczni Adriana Siemieńca podejdą zadaniowo.
8: Mentalność i klimat, który tam myślę Szkoci nam zaoferują, no to będzie gorący, ale co nie jest dla nas coś takiego nowego. Nowy jest kierunek, bo tam jeszcze nie graliśmy.
7: Trudny wyjazd czeka Lecha, bo gra na sztucznej murawie na Wyspach Owczych. Nie będzie atutem poznaniaków, a zaliczka 1-0 z KL Klaksvik nie napawa optymizmem nawet trenera Nilsa Frederiksena. Europejski futbol nie zawsze jest łatwy i nie zawsze będziemy strzelać po 4-5 bramek. To po prostu niemożliwe. Bo nawet farerskie media uznają sprawę awansu wciąż za otwartą.
6: A w walce o Ligę Europy jak na razie przegrał Górnik 0-1 z Ferencvaroszem, ale Zabrzanie rewanż zagrają na własnym boisku. Wszystkie mecze polskich drużyn w walce o Ligę Europy odbędą się w czwartek.
2: Jutro ciepło, ale nie gorąco. Od 19 stopni na Pomorzu Wschodnim przez 23 w centrum do 26 w Małopolsce. Dość pogodnie i bez opadów.
9: Radio 7. Radio 7. Posłuchaj nas.

Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9. Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi Ich Troje, Sibul,

right now! Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz. San Francisco.

Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz. Everybody, it's summertime!